0: Reka tugushimire cyane nawe ugira ibihe byiza.
1: Iwana nawe sima kwibagiye wirambi.
0: Sawa sawa.

0: Icho chari kiganiro menye ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ufise icubaza wifuza gutahuza hamagara kuri 79387 839 canke 69 533